0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospód jest Tvój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego Telisa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajom naszej śmierci. Amen.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
1: Jak było w początku, tak zdaj, wselej, wiekom. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam nasze grzechy, obwali nas pekleńskiego ognia i privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

slim, trpijo mi ledvice. Sladkor je nevaren za srce, mast in olje slaba sta za žile. Mislim, da na jetra grem vse. Kaj naj si skuham, kaj naj pojem, kaj naj si spečem, kaj